może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To był Dystopia i Jak piękny jest świat. A za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. I piękny poranek rozkłada się nam powoli przed anteną.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A za chwilę dystopia i Jak piękny jest świat i ten poranek niech nam jeszcze chwilę zostanie taki jasny i spokojny.

To był Dystopia i Jak piękny jest świat, a za chwilę Wild Tech i Tonight i wracamy do tego dobrego, spokojnego poranka.

To był Wild Sex i Tonight, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. I ten poranek dalej brzmi tak, jak lubimy najbardziej.

Kończymy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Dystopia i Jak piękny jest świat. I wracamy do poranka, który naprawdę ma dziś w sobie trochę światła.

To był Dystopia i Jak piękny jest świat. A za chwilę Ecstasy i Tonight. I ten poranek płynie dalej miękko, bez pośpiechu.

kończymy właśnie Ecstasy i Tonight, a za chwilę Wild Tech i Tonight. I poranek dalej trzyma swój miękki, klubowy puls.

to był Wild Tech i Tonight, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. I ten poranek jeszcze chwilę potrzyma nas przy dobrym brzmieniu.

Kończymy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Ecstasy i Tonight. I zostajemy jeszcze na moment w tym nocnym, miękkim klimacie.

To był Ekstazie i Tonight, a za chwilę Dystopia i Jak piękny jest świat. I zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym lipcowym poranku.

kończymy właśnie Dystopia i Jak piękny jest świat, a za chwilę Wild Tech i Tonight. I ten poranek znów zmienia rytm, ale nie traci swojego uroku.

To był Wild Tech i Tonight, a za chwilę Sound Alcove i Dead Night in Nola. I poranek dalej sunie gładko po swojemu.

Kończymy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę dystopia i jak piękny jest świat. I dalej płyniemy przez ten ciepły lipcowy poranek.

Kończymy właśnie dystopia i jak piękny jest świat, a za chwilę ekstazję i tonight. I jeszcze chwilę zostajemy w tym spokojnym, rozświetlonym poranku.

To był Ecstasy i Tonight, a za chwilę wracamy z kolejną porcją muzyki. A o 9:00 wybrzmi nasz F-Kot. Bądźcie z nami.

0: To był Sean Vinelove i Linux, a za chwilę Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. I już naprawdę czuć, że zbliżamy się do pełnej godziny.
1: Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Dziś poniedziałek, 20 lipca. Mamy poranek. A w eterze Radia Synteza. Witaj Piotrze.
2: Cześć Igorze. Witam też naszych słuchaczy. Zaczynamy dzisiaj fajny, krótki odcinek tematyczny, czyli F-kod.
1: Właśnie. A wiesz dlaczego poniedziałek jest ciężki? Bo każdy poniedziałek zaczyna się od poni.
2: No właśnie, trudno się nie zgodzić, Igor. Ale z pozytywną energią damy radę.
1: Tak, mówimy, że lipiec to czas w pełni lata. Co sądzisz o wakacyjnych podróżach? Lubisz spędzać czas w plenerze?
2: Kto nie lubi? Nic tak nie ratuje jak słońce, woda i grill. Zwłaszcza, gdy można spędzić czas ze znajomymi.
1: Dokładnie. Ciekawe, że dziś imieniny obchodzą Czesław, Hieronim i Fryderyk. To sporo życzeń do złożenia.
2: O tak. A przy okazji, jak tam pogoda w kraju? Co mówią pomiary?
1: A więc w Warszawie mamy 14 stopni, w Krakowie 14,9, a Gdańsku 15 stopni. Chłodniej, ale nie pada.
2: Fajnie, idealna pogoda na spacer albo grilla przy okazji imienin. Warto skorzystać.
1: Tak, zresztą jak ktoś z Krakowa, na przykład Iwet, wspomniała, jest spoko.
2: No to miłego dnia dla niej. Dziękujemy wszystkim za wspólny F-kod.
1: Tak, pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube. I wracajcie po więcej pozytywnej energii.
2: No i słuchajcie naszej muzyki. Do usłyszenia.

Dobra, słuchamy teraz mechaniki i rozpędzam się. Ten numer naprawdę ma w sobie ruch i poranną iskrę. A my już za chwilę wrócimy do Was z kolejną porcją muzyki i krótką antenową przerwą. Rozpędzam się.

to był mechanika i rozpędzam się. A po chwili złapie nas Zonder i Desiderata Ermana. Piękny, spokojniejszy oddech po tej porannej, rozpędzającej chwili.

Hermana. A po chwili zostajemy w łagodniejszym nastroju, z leniwymi porankami i niech będzie. Takie numery dobrze niosą ten spokojny poranek.

to był Leniwe poranki i Niech będzie. A po chwili zostajemy z Todo en Paz. Dokładnie tak, jak lubimy o poranku. Spokojnie,

tu Radio Synteza, a my dalej płyniemy na spokojnej fali 100 do M-Pass. Jeśli macie ochotę, to piszcie do nas, co dziś gra wam w sercach i w słuchawkach.

To był Spa i Todo en Paz. A po chwili zostajemy w tym miękkim, ciepłym nastroju z utworem Zostań od Karmy dla Kota.

To był Karma dla kota i Zostań. Zostajemy jeszcze przez chwilę w tym ciepłym, miękkim nastroju, a potem wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Infi d'Avignon i Perdu. A po chwili zostajemy przy Karma dla kota i Zostań, wciąż w tym spokojnym, lekko zamyślonym klimacie.

tu radiosynteza, a w tle dalej miękko płynie Zostań. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo za moment muzyka poprowadzi nas dalej.

Był Ace Sparrow i Na chwilę. Za moment wrócimy z krótkim F-Kotem, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

0: Cześć, cześć i mamy dla Was ostatnie dźwięki utworu Kompilator Robot. To była zabawa, prawda?
1: No właśnie. Takie lekki flow na południe. Idealne na kawkę w słońcu.
0: Tak, dokładnie. W takim klimacie wszystko smakuje lepiej, a piosenka jak zawsze była na czasie.
1: I tak powoli zbliżamy się do pełnej godziny. Za chwilę wpadnie F-Kot o 10:00.
0: Serio już?

Za chwilę o pełnej godzinie wskoczy F-Kot, więc jeszcze moment cierpliwości i wracamy z czymś specjalnym.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. To poniedziałek, 20 lipca, a my cieszymy się, że zaczynacie z nami nowy tydzień.
2: Cześć. A wiesz, Igor, że dziś imieniny obchodzą Czesława, Hieronim i Fryderyk? Super imiona.
1: No właśnie, ale mam dla ciebie zagadkę. Dlaczego Czesława nie

0: może się nigdy zgubić.
1: Nie wiem czemu.
0: Bo zawsze jest na czasie.
1: Zwłaszcza, że dziś jeden z najcieplejszych dni w lipcu. Prawie jak lato.
0: Tak, a wiesz, że dziś w 1797 roku urodził się Paweł Edmund Strzelecki. Polak, który odkrył Australię.
1: Świetna ciekawostka. A przy okazji, co słychać u naszych słuchaczy? Iwet z Krakowa pisze, że jest spoko.
0: Super, cieszymy się. A właśnie, jak tam pogoda w Krakowie?
1: W Krakowie mamy temperaturę 16 stopni, wiatr 5 metrów na sekundę i wilgotność na poziomie 71%.
0: A w Warszawie jest trochę chłodniej, 15 stopni, ale też słonecznie.
1: No, zdecydowanie zaczął się letni tydzień. Dzięki, że jesteście z nami.
0: I pamiętajcie, drodzy słuchacze, FKOT już za nami. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
1: Tak jest. A teraz oddajemy antenę muzyce. Do usłyszenia. Radio Syntez.

Dziękujemy, że jesteście z nami. Muzyka niesie nas dalej. A za chwilę wrócimy z kolejną porcją radiowego oddechu.

na czas i wiesz. A za chwilę popłyniemy dalej, już trochę spokojniej, ale nadal z pięknym radiowym pulsem.

Human i Say It Now. A my płynnie zostajemy przy spokojniejszym, wieczornym już oddechu muzyki.

0: Lato w mieście ma swój niepowtarzalny urok. Właśnie wieczorem, kiedy słońce znika za horyzontem, a lampy zaczynają świecić. Jazz unoszący się w powietrzu sprawia, że każda chwila staje się magiczna.
1: No właśnie, zgadzam się, Igor. Czy jest coś lepszego niż stary, dobry jazz, kiedy można siąść w parku z przyjaciółmi? To czarujący sposób na odprężenie.
0: Tak, to prawda. Muzyka sprawia, że czujemy się blisko siebie, jak w tym utworze, który właśnie słyszymy. I wieczorne rozmowy mają taką moc, prawda?
1: Dokładnie. A każdy taki wieczór to nowa opowieść, nowe wspomnienia. Słuchajcie, my jesteśmy z wami na radiosynteza.pl, więc nie zapomnijcie się zrelaksować.
0: A my zapraszamy was do kolejnego muzycznego bloku. Zatraćcie się w tych dźwiękach.
1: Dzięki, że jesteście z nami. Włączamy nową muzykę.

to był Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie jeszcze z tym nocnym, jazzowym oddechem, bo zaraz popłynie dalej kolejny spokojny kawałek.

To był Daleka Fala i Tamte Dni. Zostańcie jeszcze przy tym nastroju, bo po chwili muzyka zabierze nas dalej.

0: czas na zakończenie utworu, Piotrze.
1: Tak, Operate, Ghost już za nami, ale to wciąż piękne letnie przedpołudnie.
2: Zdecydowanie idealne do spaceru albo relaksu w cieniu.
1: I przypominam, że słuchajcie nas na radio-synteza.pl.
2: Tak, tam zawsze coś ciekawego się dzieje.
1: I jeśli nie wiecie, co robić, to dobry pretekst, by posłuchać naszej audycji.
2: A ja myślę, że nie ma lepszego sposobu na spędzenie wolnego czasu.
1: Haha, no właśnie. Po co uciekać od przyjemności, gdy radiosynteza na wyciągnięcie ręki?
2: Cóż, nie za bardzo możemy się spotkać, więc nie musimy się rozglądać.
1: Prawda, ale za to możecie nas podsłuchiwać jak stary znajomy.
2: Do tego będziecie mieli wrażenie, że jesteście z nami.
1: Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami.
2: Do usłyszenia ponownie, a teraz przechodzimy dalej.
1: Tak jest, miłego dnia.

0: No i tak, Piotrze, poranek powoli przeszedł w coś naprawdę ciekawego. Powiem ci, że każda nuta z Operate była jak pieszczota dla uszu.
1: Dokładnie, Igorze. I wiesz, co jest najlepsze? To dopiero początek naszego muzycznego maratonu.
0: Tak, tak. Słuchacze na pewno czują tę energię, prawda? Mamy dla nich mnóstwo niespodzianek.
1: O tak. Cały czas nowe kawałki, świeże brzmienia. Wszyscy będą zaskoczeni. A wiesz, że to nowa odsłona Radio Synteza?
0: Czuję to. Radiosynteza.pl to miejsce, gdzie muzyka nigdy nie przestaje grać.
1: I gdzie my, prowadzący, staramy się dodać szczyptę radości każdego dnia.
0: Dokładnie. Wspólnie tworzymy tę muzyczną podróż. I co najważniejsze, bez polityki, tylko dobra energia.
1: No właśnie. Muzyka to nasz największy skarb. A teraz lecimy dalej z kolejnymi dźwiękami.
0: Zostańcie z nami. To dopiero początek. Słuchajcie Radia Synteza.
1: A teraz czas na kolejne utwory. Przekręcamy pokrętło.

Na antenie jest teraz spokojny letni poranek, a my płyniemy dalej razem z muzyką. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym radiowym oddechem.

był Deszczowe ulice i Credo, a my zaraz wrócimy z kolejną muzyczną opowieścią spokojnie i bez pośpiechu.

Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: i skończyliśmy naszą podróż z Ewą Orfę i jej utworem Jeszcze jeden obrót.
1: Dokładnie, to była naprawdę piękna podróż, nieprawdaż?
0: Zdecydowanie, a ładunek emocji na pewno poruszył wielu z nas.
1: Zaraz wróci muzyka, będzie w spokojniejszym i pogodnym tonie.
0: Tak, lekkość i harmonia w powietrzu.
1: Pamiętajcie też, że o 11 zaczyna się dzień. Mam dla was F-kocik. Same hity.
0: Zapowiada się świetnie. Czekamy na to.
1: A teraz pozostawiamy was z muzyką. Niech ukołysze na resztę wieczoru.
0: Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.
1: Ciao.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy w poniedziałkowy poranek z Radia Synteza.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, co kto woli. Strasznie słonecznie za oknem.
1: Właśnie, właśnie. Wiecie, dzisiaj imieniny obchodzą Czesława, Hieronima i Fryderyka. Co powiecie na suchara?
2: Pewnie, dawaj. Jakieś dobre dostaniesz.
1: Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno? Bo zawsze pracuje w oknie.
2: Niezłe. Myślę, że niektóre komputery to wręcz grzeją się, że ho, ho.
1: No to może porozmawiajmy o tym, co jesienią będziemy robić. Zbieranie liści czy dyni?
2: A czemu nie jedno i drugie? Wyobrażasz sobie dyniowe ciasto wśród kolorowych liści?
1: Na pewno smakowicie. A powiedz, Piotr, odkryłeś jakąś

0: wyjątkową recepturę na to ciasto?
1: Tajemnica smaku to przyprawy. Cynamon i imbir rozgrzewają do życia.
0: A pamiętasz, co wydarzyło się w przeszłości tego 20 lipca?
1: Jasne. Na przykład urodził się Henri Louis Duhamel du Monceau, botanik z Francji.
0: Zgadza się. A teraz trochę o pogodzie. Jest całkiem przyjemnie.
1: Tak, w Warszawie i Krakowie mamy po 17,4 stopnia.
0: W Gdańsku jest nieco cieplej, 18 stopni, chociaż w drobny deszczyk pada.
1: Wiesz co, Igor, czas powoli kończyć nasz FKOT.
0: Tak, to był fajny poranek. Dziękujemy Wam za wspólne chwile.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
0: I słuchajcie dalej Radia Synteza.
1: A teraz zapraszamy na trochę muzyki.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Chess, Zodiac, gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak Chess swój rytm bierze.

To był Zonder i Desiderata Ermana, a za chwilę winylowe ziomki i pomarańcze. I to będzie taki lekki, uśmiechnięty skręt w stronę dalszego popołudnia. Dochodzi 12:30, więc dzień jest już wyraźnie w ruchu, a my razem z nim.

a za chwilę Daleka Fala i Tamte Dni i to już będzie miękki, spokojniejszy oddech po tych kilku szybkich zmianach. Trzymajcie się blisko, bo o 13 mamy F-kod.

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a zaraz po tym wejdzie Ewa Orfe i Jeszcze Jeden Obrót. I to jest dobry moment, żeby na chwilę złapać oddech, zanim wybrzmi F-kot o 13.

0: nic się nie
1: kończy. To był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. A zaraz po tym dokładamy kolejny muzyczny skręt i lecimy dalej bez zadyszki. Miło, że jesteście. Zostańcie z nami jeszcze chwilę.

Czasem wystarczy jeden spokojny obrót muzyki, żeby dzień zrobił się większy. A za chwilę

oby mu daleka fala i tamte dni, a zaraz wchodzi karma dla kota i przytul go, więc zostajemy przy tej cieplejszej stronie popołudnia. Do usłyszenia za moment, bo muzyka jeszcze dziś nie powiedziała ostatniego słowa.

To był Karma dla kota i Przytul go, a po nim dokładamy Warszawo sercem miasta, więc zostaje nam jeszcze trochę miejskiego oddechu przed Ewkotem. Miło, że jesteście przy Radio Synteza. Zostańcie z nami.

Miło, że jesteście z nami w tej nowej wersji Radia Synteza, odświeżonej 9 lipca. A teraz muzyka płynie dalej, a my wracamy za chwilę na radio-synteza.pl i na YouTubie jako Radio Synteza.

0: To był sercem miasta i Warszawo, a po nim dokładany szum winylów i radiosynteza. Więc zostajemy jeszcze chwilę przy nocnym miejskim pulsie. Jeśli lubicie takie radiowe zakręty, to zostańcie z nami.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

To był szum winylów i radiosynteza, a teraz za chwilę Efkot o 13, więc zostańcie z nami, bo zaraz wskoczy nam coś specjalnego. Miło, że jesteście.

To był Serce Miasta i Warszawo, a po nim wjeżdża Asparow i Radiosynteza. Więc jeszcze chwilę zostańcie przy tym miejskim rytmie i pamiętajcie, o 13:00 mamy FKOT, taki nasz fajny, krótki odcinek tematyczny.

To był Szum Winylów i Radio Synteza. A teraz dokładamy Love Axis i Good Times. Więc robi się naprawdę wakacyjnie. Zostańcie z nami, bo o 13 mamy F-Kot, a po drodze jeszcze

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć. Tu Radio Synteza, a to kolejny fajny, krótki odcinek tematyczny, czyli F-Kod. Jest poniedziałek, 20 lipca 2026 roku.
2: Witam wszystkich. Słuchajcie, od razu na początek mam dla Was suchara. Czemu komputerowi nigdy nie jest smutno?
1: Nie wiem czemu.
2: Bo ma cały czas dobre oprogramowanie.
1: No dobra, przyznaję, jest w tym coś. Właśnie z takimi żartami można przetrwać poniedziałek.
2: To prawda. A tak przy okazji, dzisiaj imieniny obchodzą Czesława, Hieronim oraz Fryderyk. Ktoś z Was ma imieniny, słuchacze?
1: No właśnie, jeśli tak, to dajcie znać. Z ciekawostek historycznych dzisiaj urodzili się Tom Crean, słynny irlandzki podróżnik.
2: Tak, a w XVIII wieku urodził się też Michael Friedrich von Altan. Ważna postać.
1: Co ciekawe, kojarzę, że dzisiaj otwarto także nowy dworzec PKS w Kielcach.
2: Czyli ciekawa historia. A jak tam u Was z pogodą? W Warszawie mamy teraz prawie 20 stopni.
1: Tak, dokładnie 19 i 0,8 stopnia. A w Krakowie też podobnie 19 i 6.
2: Mówiąc o Krakowie, Iwet Sarzes z Krakowa napisała, że jest tam spoko. Pozdrawiamy.
1: Super. A za oknem piękny dzień, trochę wiatru, ale chyba opady ustają.
2: Tak, nie ma co narzekać. Na pewno warto się dziś wybrać na spacer.
1: Dziękujemy, że byliście z nami. To był kolejny F-Kod.
2: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube. A teraz czas na muzykę. Radio Syn

był Rocket Science i Miłość, a zaraz po niej zostajemy z Kremówki i Lubię. Trzymajcie się ciepło i zostańcie z nami.

To był Kremówki i Lubię, a my płynnie zostajemy przy Sexto Sol i Vamos, więc robi się jeszcze bardziej wakacyjnie. Zostańcie z nami, bo za chwilę F-Kot i dalej dobra muzyka.

To był Sexto Sol i Vamos. Za chwilę zostajemy jeszcze chwilę w letnim rytmie i wrócimy z kolejną porcją muzyki. Miło, że jesteście z nami.

to był A Sparrow i Jestem AI. A potem płyniemy dalej z Registers i Life is a Tide. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze spokojny blok i

To był Kremówki i Koduje Marzenia. A za chwilę zostajemy jeszcze z Rocket Science i Miłość. Miło, że jesteście z nami. Do usłyszenia za moment.

Rocket Science i Miłość, a za chwilę znów wrócimy do letniego rytmu z Sexto Sol i Vamos. Zostańcie z nami, bo do Efkotu już naprawdę blisko.

Sexto Sol i Vamos, a za chwilę wskakuje Love Axis i Good Times, więc robi się naprawdę wakacyjnie. Zostańcie z nami, bo FKOT już

To był Lofax i Good Times, a my za moment wrócimy z kolejnym muzycznym oddechem już bardzo blisko Efkotu o 14. Zostańcie z nami.

To był Standard i Echo Serca. A za chwilę zostajemy jeszcze na chwilę z Muzycznym Oddechem i Czerwonym Jabłuszkiem. Zostańcie z nami, bo F-Code

0: Cześć wszystkim. Jak tam spędzacie ten czas z nami?
1: Hej, hej. Już pomalutku zbliżamy się do Epcotu. Serwujemy naprawdę mocne smaki na koniec.
0: Dokładnie. To już jest taki moment, że warto zostać z nami do końca. Co tam jeszcze dla słuchaczy?
1: Będzie sporo świetnej muzyki. A jeżeli chcecie więcej, to pamiętajcie o stronie radio-synteza.pl.
0: Tak, znajdziecie tam wszystkie nasze audycje i nie tylko.
1: Wszystkie najnowsze wiadomości, a i fajne konkursy się szykują.
0: No właśnie, więc rozgoście się, zostańcie z nami.
1: Nie chcemy, żebyście się z nami rozstawali. Mamy dla Was więcej.
0: Ciepło Was zapraszamy do naszej muzycznej podróży.
1: No to jedziemy dalej. Trzymajcie się ciepło.

standard i czerwone jabłuszko, a my zaraz wskakujemy dalej z kremówki i lubię i to już prosto w kierunku Efkotu. Zostańcie z nami, bo robi

to był Kremówki i Lubię, a my zostajemy jeszcze na moment z radiowym spokojem i za chwilę płyniemy dalej razem z Registers i Life is a Tide. Zostańcie z nami, bo F-Kot już

0: za chwilę Efkot, prawda?
1: Czekaj, czekaj. To trochę jak odliczanie do wybuchu. Efkot już tuż, tuż.
0: Zgadza się. A po nim wracamy do muzyki pełną parą.
1: Dokładnie. Słuchacze muszą być gotowi na nasze muzyczne petardy.
0: Musimy ich przyzwyczaić do dobrego brzmienia, nie?
1: No tak, bo kto inny, jeśli nie my, muzyczne guru.
0: Guru, czy może szaleńcy w studiu?
1: Jak zwał, tak zwał. Najważniejsze, że mamy dobrą zabawę.
0: Że nasi słuchacze też się bawią. Czasem ktoś się pyta, co my tam robimy.
1: A my po prostu odpalamy muzykę i wkręcamy się w klimat.
0: No właśnie, więc niech Efkot będzie taką fajną zapowiedzią. Po nim wracamy.
1: Tak jest, niech muzyka leci dalej. Coś czuję, że będzie...

to był Registers i Life is a Tide. A my za chwilę zostajemy jeszcze chwilę w muzycznym nurcie, po czym wrócimy z kremówki i koduję marzenia. I pamiętajcie, że o 14 wpada F-Kod. Zostańcie z nami.

To był Kremówki i Koduje Marzenia. A zaraz po tej piosence zostajemy jeszcze chwilę przy dobrych rytmach z Love Axis i Good Times. I pamiętajcie, punkt 12 mamy F-kod, więc zostańcie z nami.

i Good Times. A my jeszcze chwilę zostajemy w tym dobrym rytmie i po chwili wrócimy z Registers i Live Your Life. I pamiętajcie, punkt 12 mamy F-Kod. Zostańcie z nami.

0: Epcotu.
1: Tak, czas leci jak szalony. Wszyscy powinni mieć zegarki na styk.
0: Serio? Myślisz, że ktoś zdoła dostrzec tę magiczną godzinę?
1: Haha, pewnie po tobie, bo ty zawsze jesteś spóźniony, Igor.
0: No nie przesadzaj. Moje zegarki są zawsze ustawione na Igorowej godzinie.
1: Która to? O 10 minut później niż wszystkie inne?
0: Dokładnie. Ale wiesz, że czasami warto być spóźnionym na dobrą muzykę?
1: Prawda, dokładnie. Dlatego już za chwilę zaczynamy. Zostaniemy z wami, słuchajcie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć drodzy słuchacze, witajcie w audycji EFKOT w piękny poniedziałek 20 lipca 2026. O tej porze dnia, jak miło, pogadamy o kilku ciekawych sprawach.
2: Hej Igor, a skoro jesteśmy przy poniedziałku, to przedstawię wam dowcip. Dlaczego poniedziałek jest zawsze taki smutny?
1: Nie mam pojęcia dlaczego.
2: Bo jest najwięcej osób, które nienawidzą czwartków. No właśnie. Takie rzeczy tylko w poniedziałki.
1: Aż strach się bać. Ale wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Czesława, Hieronim i Fryderyk?
2: Czuję się tak, jakbym ich znał. To może powinniśmy zorganizować imieninowe przyjęcie.
1: A czemu nie? W końcu lato, jest ciepło, można posiedzieć na świeżym powietrzu. Jak ci się podoba ten pomysł?
2: Jest super. A propos ciepła, to jak wygląda pogoda na dziś?
1: W Warszawie jest na przykład 19,8 stopnia. Wiatr powieje z prędkością 5 metrów na sekundę.
2: A w Krakowie to już 20 stopni i 8 dziesiątych. Myślisz, że Iwetta Rzes z Krakowa się cieszy?
1: Na pewno. Dziękujemy za wizytę na czacie, Iwet. Pozdrawiamy też Asparrow Norway, cieszących się pięknym wieczorem.
2: Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube. Zawsze trzymamy rękę na pulsie.
1: Dziękujemy, że byliście z nami. To był krótki, fajny odcinek EFKOT. Do usłyszenia.
2: A teraz czas na muzykę. Bawcie się dobrze.

Dobrze, że jesteście z nami właśnie w ten popołudniowy moment. Za chwilę muzyka znów zrobi swoje, a my będziemy czuwać do FKOT-u o 15. Zostańcie blisko Radia Synteza.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Ładnie się to teraz niesie, prawda? Muzyka ma ten swój hipnotyczny błysk. A my czekamy już na Epcot o 15. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę.

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

0: ten sam szar.
1: Za chwilę wchodzi F-kod, więc trzymajcie się blisko, a po nim wrócimy do muzyki i dalej będziemy z wami przez to popołudnie. Zostańcie na antenie.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć słuchacze, witamy Was w poniedziałek, 20 lipca o 14:51.
2: Cześć Igorze, pozdrawiamy wszystkich, którzy mają dzisiaj imieniny. Czesława, Hieronima i Fryderyka.
1: Dokładnie. A wiecie, czemu Hieronim zawsze przynosi klucze do domu?
3: Nie, czemu?
1: Bo jest Hieronim. Hieronim, a nie hibernowany.
2: Dobry suchar, Igor. To tak jak niektórzy myślą, że my w zimie hibernujemy.
1: Dokładnie. A wracając do tematu, dzisiaj mamy prawdziwe lato.
2: No pewnie, mamy lipiec, więc może pogadamy o najfajniejszych letnich wspomnieniach. Co ty na to?
1: Super pomysł. Ja zawsze wspominam letnie wakacje nad morzem.
2: Oj, ja też. Mieszkałem na całe lato w Gdańsku, a to było coś niesamowitego.
1: A przechodząc do pogody, we Warszawie dzisiaj 20 stopni, lekki wiatr i trochę deszczu.
2: W Krakowie jest jeszcze cieplej, 29 stopni, a w Gdańsku 18. Idealne na plażowanie.
1: No właśnie, a dla tych, którzy czytają nas z czatów, Iwet życzy wdzięcznego wieczoru.
2: Dokładnie, dziękujemy Iwet. A teraz, kochani, dziękujemy za wspólny F-kod.
1: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, aby nie przegapić nowych audycji.
2: A my zapraszamy na kolejną porcję świetnej muzyki. Do usłyszenia. Radio Syn

To był Ace Sparrow i Radio Synteza. Pięknie to dziś wybrzmiało, dokładnie tak jak lubimy. Szeroko, ciepło i z takim radiowym błyskiem. A my za moment zostajemy z kolejną porcją muzyki.

to był Ace Sparrow i Maska. I powiem wam, że ten numer ma w sobie coś z lekkiej zadumy, ale też takiego ładnego, letniego oddechu. Zostańcie chwilę, bo za moment muzyka popłynie dalej.

Tak się to dziś układa, że wakacyjny romans płynie nam miękko pod głosem radia. Słońce za oknem i taki właśnie numer. To się po prostu dobrze niesie. Zostańcie z nami jeszcze chwilę.

I już płynie. Na czas. Na razie. A my bardzo lubimy takie wejścia, kiedy muzyka bierze oddech i robi miejsce na chwilę dla nas wszystkich. Napiszcie, co dziś gra wam w tle, a my wrócimy do was za moment.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

na czas, na razie. Lubię takie kawałki, które zostawiają po sobie miękki ślad i od razu proszą o następny. A za chwilę zagramy dla Was o Tobie.

Przy okazji tego dnia w roku 1952 urodził się Francisco González Hernández, hiszpański duchowny, katolicki i biskup. Takie drobne kalendaryjne okruchy zawsze ładnie siadają między piosenkami. A my zostajemy z wami przy

Miło, że jesteście z nami o tej porze, kiedy muzyka już płynie spokojniej, a dzień powoli się układa. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment

i już mamy Goście z Morza, a to taki numer, który od razu niesie obrazami gdzieś dalej, trochę w stronę wakacyjnej przestrzeni. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas i napiszcie, skąd nas słuchacie. Zostańcie z nami,

To był Ace Sparrow i Goście z Morza. Bardzo radiowy, szeroki numer, taki do patrzenia trochę przed siebie i trochę przez okno. A za chwilę na czas i na razie.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz, do dwóch bramek z kurty. Ktoś zawołał obiad, rozeszliśmy się w sekundę. Gdyby ktoś powiedział, że to już, że koniec, gralibyśmy chyba do dziś po cienku, po błocie.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

był na czas i na razie. Taki numer dobrze niesie wieczorne myśli, bez pośpiechu i bez zadyszki. A skoro dziś mamy też drobny historyczny akcent, to przypomnę tylko, że w 1948 Ry Syngman został wybrany na pierwszego prezydenta Korei Południowej.

To był Ace Sparrow i Toas. Bardzo przyjemny, lekkomorski finał, który zostawia po sobie uśmiech. A my za chwilę wracamy z wakacyjnym romansem.

Wakacyjny romans brzmi jak otwarte okno w ciepły wieczór. I dokładnie taki nastrój lubimy o tej porze. Dajcie się ponieść tej melodii jeszcze przez chwilę, a za moment wrócimy z kolejną porcją radiowego spokoju.

0: pod sercem.
1: To był A Sparrow i Wakacyjny romans. Taki numer zostawia po sobie ciepło, nawet jeśli dzień już powoli skręca w stronę wieczoru. A my wrócimy do Was jeszcze przed 16, kiedy czas na F-Kot będzie już naprawdę

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

był Ace Sparrow i jej wzrok. Taki numer ma w sobie coś, co zostaje jeszcze przez chwilę po wybrzmieniu ostatniego dźwięku. A my już za moment oddamy głos Efkotowi.

Barmanka niesie ten swój ciepły, trochę filmowy klimat i dobrze spina ten popołudniowy moment. Za chwilę zostawimy Wam jeszcze maseczkę od Ace Sparrow, a o pełnej godzinie padnie F-Code.

To był Ace Parrow i Barmanka. A za chwilę Maska, więc zostańcie jeszcze z nami, bo ten popołudniowy zestaw naprawdę dobrze się dziś układa.

To był Ace Sparrow i Maska, a za chwilę o tobie, więc nie odchodźcie daleko od radia, zaraz zrobi się tu jeszcze bardziej nastrojowo.

A za chwilę o Tobie, a potem już wejdziemy w pełną godzinę z Epcotem. Zostańcie z nami, bo to będzie takie przejście, które lubi zrobić wrażenie, bez pośpiechu.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie serdecznie w poniedziałkowe popołudnie. Zaczynamy nasz F-kod.
2: Cześć, cześć! Jak to dobrze, że znowu jesteśmy z wami, co Igor?
1: Dokładnie. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Czesława, Hieronim i Fryderyk?
2: Czesława, Hieronim i Fryderyk. To pewnie świetni są ludzie. A teraz suchar. Czekaj, czekaj. Co powiedział jeden cień do drugiego?
1: Nie mam pojęcia, co...
2: Mówi, jesteśmy w cieniu, jasne?
1: Haha, klasyka. Ale mroczne poczucie humoru, Piotr.
2: Zawsze coś z humorem. A powiedz, co myślisz o letnich wieczorach? Są najlepsze.
1: Zdecydowanie. Wieczory są ciepłe, a powietrze smakowite. Idealne na grilla.
2: Dokładnie. A jak jest u nas z pogodą, to już sprawdzam.
1: Dawaj, co mówi IMGW?
2: W Warszawie mamy dzisiaj temperatura 19,7, w Krakowie 21,9, a w Gdańsku 17,5.
1: Ciepło, jak na lipiec przystało, idealnie na spacery.
2: Zgadza się. No i jeżeli macie chwilkę, to zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube.
1: Dzięki, że jesteście z nami i do usłyszenia.
2: Słuchajcie dalej Radia Synteza, muzyki.

To była historia barmanki, a po chwili Toas. Więc został z nami jeszcze ten ciepły, lekko żartobliwy nastrój popołudnia.

to był toast, a my zostajemy przy lekkim, letnim klimacie i za chwilę dołożymy kolejną porcję muzyki.

To był The Crucible of Fire od Metal Illness, a po chwili wakacyjny romans. Więc zostajemy jeszcze przez moment w letnim, ale już trochę bardziej miękkim nastroju.

wakacyjny romans już płynie i pięknie niesie ten letni wieczór. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo przed nami muzyka, która lubi pachnieć

To był wakacyjny romans, a po chwili okno na świat. Więc robi się nam teraz trochę szerzej, trochę spokojniej i z lekkim oddechem po lecie.

milczeniu. To było okno na świat, a po chwili jej wzrok. Więc zostajemy jeszcze w tym spokojnym, trochę refleksyjnym biegu.

to był jej wzrok. A my zostajemy jeszcze przy tym spokojnym, letnim rytmie i za chwilę dorzucimy coś nowego do wieczornego biegu.

To była Maska, a za moment Mizofonia, więc zostajemy jeszcze przez chwilę w tym lekkim, trochę przewrotnym nastroju.

To była Mizofonia, a po chwili o tobie. Więc zostajemy jeszcze chwilę przy tym bardziej miękkim brzmieniu.

tak właśnie najlepiej, kiedy muzyka tylko lekko unosi głos, o Tobie zostaje z nami jeszcze przez chwilę, a my wrócimy zaraz z kolejną porcją dźwięku i spokojnym radiowym.

to był o tobie, a za chwilę wakacyjny romans, więc nie odpuszczamy tego letniego nastroju ani na moment.

kiedy muzyka tak miękko płynie w tle, od razu chce się zostać trochę dłużej. Zostańcie z nami, bo ten wakacyjny wieczór dopiero się rozkręca. A przed nami jeszcze sporo dobrych

To był wakacyjny romans, a potem, gdy jutro nie nadejdzie, więc zostajemy jeszcze chwilę przy tej bardziej refleksyjnej nucie.

to był Gdy jutro nie nadejdzie, a my za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem i dalej będziemy płynąć tym letnim nurtem.

czasem dobrze jest po prostu dać muzyce mówić za nas. Radiosynteza gra dalej, a za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i jeszcze przed pełną godziną zatrzymamy się na FKocie.

A my już za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem, a o pełnej godzinie spotkamy się jeszcze na FKocie.

to był jej wzrok. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie czeka nas jeszcze Epcot. A potem wrócimy do muzyki bez żadnego pośpiechu.

to był o Tobie. A my za chwilę wrócimy już z kolejnym radiowym oddechem i zostaniemy razem aż do Epcotu o pełnej godzinie.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć słuchacze. W poniedziałek 20 lipca za oknem piękne lato, a my witamy Was serdecznie w naszym EFKOCie.
2: Tak, dzień dobry Igor. Dziś obchodzimy imieniny Czesława, Hieronima i Fryderyka. Z tej okazji mam dla Was mały dowcip.
1: Słucham, dawaj.
2: Dlaczego nie można ufać schodom? Bo zawsze prowadzą Cię w górę.
1: Niezły. Tak wciągają, że nie wiadomo, czy to dobry kierunek.
2: Dokładnie. A wiesz, że w historii w 1826 roku odnaleziono starożytną rzeźbę skrzydlata Wiktoria z Breszci?
1: Naprawdę? Fajna ciekawostka. Dobrze, że takie rzeczy można odkrywać.
2: Tak. A teraz, myśląc o lipcu, wszyscy chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu.
1: No pewnie. A propos powietrza, ciekawi mnie aktualna pogoda. Co mamy na dziś?
2: W Warszawie temperaturę mamy 18,9 stopni, a w Krakowie jest nawet do 21,5.
1: Czyli całkiem przyjemnie, a wiatr wieje z zachodu.
2: Dokładnie, więc idealny dzień na rower.
1: Zgadzam się. Dziękujemy, że byliście z nami w tym EFKOcie.
2: Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, bo szykujemy dla Was więcej ciekawych audycji.
1: A teraz zapraszamy do posłuchania muzyki. Do usłyszenia. Radio

to był Toast, a potem Maska. Więc lecimy dalej, bez przerwy, dokładnie tak, jak lubi to letni wieczór.

to był okno na świat, a po nim jej wzrok. Już naprawdę nie puszczamy tempa, bo wieczór ma dziś swój własny rytm.

płynie nam dziś bardzo miękko, a my zostajemy przy tym, co lubicie najbardziej. Muzyka, ciepły głos i chwila oddechu. Zostańcie z nami, bo za moment wracamy z kolejnym utworem.

zostańcie z nami, bo wieczór wciąż brzmi dobrze i mamy jeszcze sporo muzyki przed sobą. A już za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem na antenę.

To był Ohoh, a przed nami Radiosynteza. I właśnie o to chodzi. Trochę energii, trochę naszego radiowego charakteru i lecimy dalej.

To był Radiosynteza, a za chwilę Mizofonia. I dobrze, bo czasem właśnie taki radiowy oddech najlepiej smakuje.

to był Mizofonia. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo w radiu najlepsze są te momenty, kiedy muzyka i cisza po niej robią razem swoją robotę.

Dzień dobry, I Sparrow Norgi. Miło, że jesteście z nami. To był Path of the Lion. A my zostajemy przy tym radiowym kadrze jeszcze na chwilę i poślemy dalej Toas. Dzięki za ten ciepły pozdrowienia. Trzymajcie się z nami.

Słuchamy teraz muzyki, która płynie spokojnie i zostawia trochę przestrzeni na myśli. A my za moment wrócimy do Was z kolejnym krótkim wejściem już po tej radiowej.

był un mare que amo di più, a my płynnie zostajemy jeszcze chwilę na tej muzycznej wodzie. Za moment wrócimy z kolejnym kawałkiem, więc zostańcie blisko radia.

to był na chwilę. I właśnie tak lubię te radiowe momenty. Bez pośpiechu, z oddechem, z muzyką, która jeszcze chwilę zostaje w powietrzu.

to był całą noc. A u nas noc jeszcze się nie kończy, bo radio lubi takie długie, miękkie przejścia. Za chwilę wracamy z kolejną muzyczną opowieścią, więc zostańcie z nami.

To był Radio Synteza i właśnie tak brzmi wieczór, kiedy muzyka prowadzi nas spokojnie dalej. Jeśli macie ochotę zostać na dłużej, jesteśmy też na radio-synteza.pl.

Miło, że jesteście z nami o takiej porze. W tle płynie muzyka, a my za chwilę wrócimy do Was z kolejną krótką radiową chwilą.

0: To był UFO.
1: A przed nami Hypnotika, więc zostajemy jeszcze chwilę w tym klubowym pulsie. Za moment wracamy z kolejnym wejściem, a o pełnej godzinie

To był Hypnotika, przed nami jeszcze chwila klubowego pulsu i zaraz kolejny kawałek. Zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie skoczy FKOT.

I właśnie taki mały klubowy most prowadzi nas do kolejnych dźwięków. Za chwilę wrócimy już z nową porcją muzyki, a o pełnej godzinie spotkamy się przy F-kocie.

Fejkuj mnie, a my płynnie skręcamy w bardziej wakacyjny klimat. Za chwilę posłuchacie jeszcze jednego lekkiego numeru, a o pełnej godzinie wróci Epcot.

0: Haha, dobry suchar. Wiesz, co jeszcze jest w kroku przed nami? Lato.
1: Świetnie powiedziane. A zaczęło się w pełni, bo mamy 20 lipca.
0: I imieniny obchodzą dziś Czesława, Hieronim i Fryderyk. Pozdrawiamy wszystkich solenizantów.
1: Ktoś w czacie napisał, że z Krakowa. Iwet Sarzes. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Kraków ma teraz 57, czyli 21 stopni. A co tam u nas w Warszawie?
1: U nas w Warszawie jest trochę chłodniej, 15,7 stopnia.
0: A w Gdańsku 17,3. Całkiem przyjemna pogoda.
1: Dla mnie wiosna to jednak najfajniejsza pora roku. Może z racji świeżości. Uwielbiam kwiaty.
0: Zgadzam się. Wiosna ma w sobie coś wyjątkowego. Ale lato rządzi pod względem wakacji.
1: O tak, te wszystkie letnie wyjazdy. Czas na spacer po plaży.
0: Dokładnie. I tak dotarliśmy do końca naszego FKOT-u. Dziękujemy, że z nami byliście.
1: Zaraz zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube Radia Synteza.
0: A teraz czas na muzykę. Słyszymy się wkrótce. Radio Synteza.

To był Tonight w odświeżonej wersji, a my zostajemy jeszcze na chwilę przy tej nocnej, miękkiej energii. Za moment będzie z nami Vamos, a potem wrócimy do Was z kolejnym krótkim wejściem.

Dawid w Tarnobrzegu, najbliżej dziś do Rzeszowa. I tam jest całkiem przyjemnie. 24 stopnie, lekki wiatr, sucho i jasno. Można powiedzieć, że lato trzyma fason. A my za chwilę wracamy z kolejną muzyczną falą.

Zostajemy jeszcze przy wakacyjnym tempie, a po chwili dorzucimy Wam kolejną porcję dobrego grania. Miło, że

Słuchamy teraz świeżo podanego nam na antenę Live Your Life od Registers, a to bardzo wdzięczny numer na taki ciepły letni wieczór. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. Tu muzyka płynie dalej spokojnie i równo.

To był Registers i jego Live Your Life. Taki numer, który dobrze niesie wieczór. Zostańcie z nami, bo za moment wskakuje kolejna porcja.

kończymy właśnie ten muzyczny fragment wieczoru i zostawiamy Wam jeszcze chwilę na oddech przy dobrej melodii. Za moment wrócimy z kolejnym wejściem i następną porcją radiowego grania.

tak płynie nam ten letni wieczór spokojnie i bez pośpiechu. Za chwilę wrócimy z kolejnym dźwiękiem, już w trochę bardziej

Słuchamy teraz Zonder i ich Desiderata Hermana. Piękny, spokojny numer na ten wieczór. Zostańcie przy tym nastroju, bo zaraz muzyka popłynie dalej, jeszcze cieplej.

I tak właśnie lubimy ten moment na antenie, trochę ciszej, trochę głębiej, z muzyką, która sama niesie dalej. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo wieczór ma dziś bardzo przyjemny moment.

Dziś swoje imieniny obchodzą m.in. Czesława, Hieronima i Fryderyka. Więc jeśli macie dziś kogoś takiego blisko siebie, koniecznie złóżcie im ciepłe życzenia. A mała ciekawostka z kalendarza. 20 lipca urodziła się Anni Sinemäki, fińska polityk. My tymczasem zostajemy przy spokojnym, wieczornym rytmie i słyszymy się za moment.

To był Wild Tech i Cut the Rope, numer, który pięknie domyka ten wieczorny oddech. A za chwilę dołożymy Wam jeszcze trochę nadbrzeżnego jazzu już w nowym kawałku.

To był Will Stech i Cut the Rope. I właśnie tak powinien brzmieć ten wieczór. Lekko i z oddechem. Za moment domkniemy wszystko jeszcze jednym spokojnym wybrzmieniem.

to był Zonder i Desiderata Hermana. Bardzo piękny, spokojny finał na ten wieczór. A my za chwilę znów wrócimy z muzyką, która zostaje z wami na dłużej.

numer, który zostawia po sobie dużo ciszy i trochę światła. A za chwilę popłyniemy dalej już w nocniejszy, jazzowy klimat. Stories yet to be told.

To był Zonder i Desiderata Irmana i zostawiamy ten numer dokładnie tam, gdzie powinien wybrzmieć. Za chwilę popłyniemy dalej w nocne jazzowe światło.

Sound Alcove i That Night in Nola. Zostawiamy Was z tym nocnym brzmieniem, które niesie się jak światła nad wodą. Za chwilę dopłyniemy dalej, już w kolejnym, spokojnym numerze.

trzyma. To był Sound Alkov i Dead Night in Nola. Nocne światło jeszcze chwilę z nami zostaje. A potem płynnie wskakujemy w kolejną

Imieniny obchodzą dziś Czesławy, Hieronimy i Fryderyki. Więc ściskamy Was serdecznie i życzymy samego dobrego. A my za chwilę popłyniemy dalej już z kolejnym

Imieniny dziś mają Czesławy, Hieronimy i Fryderyki, więc od nas dużo ciepła i uśmiechu dla solenizantów. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym miękkim, wieczornym brzmieniu i za moment wrócimy z kolejną muzyczną kartką dnia.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak. I właśnie tak lubię ten moment, kiedy nocny klimat łagodnie przechodzi w coś bardziej rytmicznego. Za chwilę dorzucimy do tego trochę energii i pojedziemy dalej

Na antenie robi się właśnie ten moment, kiedy muzyka oddycha razem z nami. Zostańcie jeszcze chwilę przy odbiornikach, bo za moment wrócimy z kolejną porcją dobrego brzmienia. A o pełnej godzinie czeka nas jeszcze F-Chord.

To był standard i po co ci strach? I bardzo dobrze, bo takie granie ma w sobie trochę odwagi, trochę napięcia, a trochę tej zwykłej, codziennej siły. Zostańcie z nami, bo za moment dołożymy kolejny nocny numer, a o pełnej godzinie spotkamy się jeszcze z FM.

To był Standard i Po co ci strach. Jeśli czujecie, że ten wieczór nabiera tempa, to dokładnie o to chodzi. Zostańcie z nami, bo zaraz wejdziemy w kolejne granie. A o pełnej godzinie spotkamy się jeszcze przy

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy w poniedziałkowym F-kocie.
2: Hej, hej, czas na odrobinę pozytywnej energii po weekendzie.
1: A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Czesław, Hieronim i Fryderyk? Wszyscy muszą mieć tort.
2: O,

0: Wciąż na fali.
1: Dokładnie. A skoro rozmawiamy o fali, to za oknem mamy raczej letnie klimaty.
0: Tak, w Krakowie teraz 21,7. Idealna pogoda na spacer.
1: A w Warszawie 17,30. Trochę chłodniej, ale słońce wciąż daje radę.
0: Słuchacze piszą, że w Tarnobrzegu też niezła pogoda. Więc trzeba korzystać, póki lato trwa.
1: Dzięki za dzisiejsze spotkanie w EFKOCie. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
0: I koniecznie słuchajcie nas dalej. Miłego wieczoru dla Was.
1: Do usłyszenia.
0: Cześć. Radio

Andrzeju. I właśnie takie piosenki lubią zostawiać po sobie lekki uśmiech. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym numerem, a wieczorem spotkamy się jeszcze przy F-kocie.

To był Mechanika i Panie Majster. I przy takim tytule człowiek od razu ma ochotę poprawić wszystko, co dziś skrzypi. Od krzesła po nastroje. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem. A o pełnej godzinie spotkamy się przy Ewkocie.

To był Daleka Fala i Tamte Dni. Piękny, miękki kawałek, taki do wsłuchania się w wieczór. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, a o pewnej godzinie spotkamy się przy Efkocie.

Teraz słuchamy Wild Tech i Find Me, więc robi się nam coraz bardziej nocno i filmowo. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem, a o pełnej godzinie spotkamy się przy F-kocie.

był Wild Fest i Find Me i zostawiamy ten numer dokładnie tam, gdzie lubi być, czyli na końcówce wieczoru. Za chwilę wracamy z kolejnym graniem, a o pełnej godzinie spotkamy się przy Epcocie.

lubię takie wieczory, kiedy muzyka płynie już trochę głębiej, a my tylko delikatnie trzymamy jej rytm. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy na antenę, a przed nami jeszcze Epcot o pełnej godzinie.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy. Piękny, nocny puls, który jeszcze chwilę zostaje z nami pod skórą. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, a o pełnej godzinie spotkamy się przy F-Kocie.

Miło, że jesteście z nami o tej porze, kiedy wieczór już naprawdę mięknie. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z muzyką, a dokładnie o pełnej godzinie wejdzie Efkot.

0: Cześć wszystkim, wita Was Radio Synteza.
1: A w naszych głośnikach Igor Gaduła i Piotr Ponia, czyli Szaleństwo bez granic.
0: No właśnie, lipcowy wieczór, wszystko wokół pachnie latem.
1: A ja zawsze mówię, że lipcowe wieczory to jak wakacyjne karaoke dla duszy.
0: Serio? To znaczy, że chcesz zaśpiewać?
1: Tylko pod warunkiem, że rozwiniesz mi temat o miękczącym wieczorze.
0: Ach, wieczór już mięknie, idealnie na relaks, prawda?
1: Dokładnie. A przy okazji nie zapominajcie, że w Radiu Synteza muzyka gra przez całą dobę.
0: Zostańcie z nami i pamiętajcie, żeby zajrzeć na radio-synteza.pl.
1: Prawda, ciepło przy kominku. A tu muzyka w najlepszym wydaniu. Coś niesamowitego.
0: Tak jest. Więc gotowi na wyskok w muzyczny świat?
1: No to ruszamy. Muzyka

to był Ecstasy i Two Times w odświeżonej wersji. Noc lubi takie błyski, prawda? A my zaraz wracamy w kolejnym granie, więc zostańcie z nami, bo wieczór jeszcze ma kilka dobrych kart.

Jest taki lipcowy moment, kiedy noc jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, ale już układa się spokojniej. I właśnie w takim klimacie warto zostać z nami. Muzyka niesie ten wieczór dalej, a my pilnujemy, żeby był miękki i dobry do słuchania. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Miękki, nocny jazz, który świetnie domyka taki wieczór. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę podamy dalej tę nocną opowieść. A o pełnej godzinie spotkamy się przy Efkocie.

Jest taki wieczór, który nie potrzebuje wielkich słów. Wystarczy dobra muzyka i chwila oddechu. My tylko przypominamy, zostańcie z nami, bo o pełnej godzinie wraca Efkot, a potem znów popłyniemy

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. To poniedziałek, 20 lipca 2026 roku. A my zapraszamy na kolejny odcinek Radia Synteza.
2: Cześć. Cześć. Słyszycie? To chyba czas na F-kod, czyli fajny, krótki odcinek tematyczny.
1: Dokładnie. A teraz chcę was rozbawić. Co powiedział jeden plumkaj do drugiego plumkaj?
2: No nie wiem co.
1: Dzień dobry sąsiad. Fajnie, że jesteś, bo nie umiem nawet rozmawiać z dużą rybą.
2: Klasyk. Ale powiedz mi, dlaczego akurat ryba? Serio?
1: No bo przecież plumkaj to rybutka. Ale tak na serio, to może porozmawiajmy o imieninach.

0: a w Krakowie całkiem zgrabne 21 stopni.
1: Idealna pogoda na letnie wieczory. W Gdańsku ładnie, 15 stopni, dzieje się.
0: Dziękujemy Wam za wspólne F-Kod dzisiaj. Subskrybujcie nas na YouTube, by być na bieżąco.
1: I nie zapominajcie, że zawsze możecie z nami posłuchać świetnej muzyki. Do usłyszenia.
0: Zaraz wracamy z kolejnymi nutkami. Trzymajcie się. Radio

to był Club 24 i Dancehall Night. I świetnie domknął ten wieczorny puls. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo po takim numerze noc dopiero się rozkręca.

To był Dystopia i Cebulowy. Piękny, zadziorny numer na taki późny wieczór. My za chwilę dokładamy kolejną porcję nocnej energii, więc zostańcie jeszcze z nami.

to był Static Lovers i Turn Me On. I dokładnie tak powinno brzmieć późne letnie radio. Zostańcie z nami, bo za chwilę dorzucimy jeszcze mocniejszy numer i nie puszczamy tej nocy z rąk.

wieczór płynie spokojnie, ale z takim pulsem, że trudno usiedzieć w miejscu. Zostańcie z nami, bo radiosynteza lubi właśnie takie noce. Ciepłe, trochę szybkie i dobrze skrojone pod

To był Wildstack i Cut the Rope. I dokładnie taki numer dobrze trzyma napięcie późnego wieczoru. My już za moment dokładamy kolejną muzyczną odsłonę, więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

To był Ewa Orfe i Manekin. Numer, który zostawia po sobie trochę cienia i jeszcze chwilę dźwięku w głowie. My za moment wrzucamy kolejną nocną historię, więc zostańcie z nami.

Wieczór robi się coraz głębszy, a my zostajemy przy tym miękkim, lekko filmowym nastroju. Jeśli macie teraz kubek herbaty albo po prostu chwilę dla siebie, to jesteście dokładnie w dobrym miejscu. Stories yet to be told.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Taki nocny spacer po mieście, które nie zasypia od razu. Zostańcie z nami, bo za moment odpali się kolejny klimat i ta noc jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

Wieczór płynie nam bardzo gładko, prawie bezszelestnie i właśnie o to chodzi. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ta noc ma swój własny rytm i lubi prowadzić za rękę.

To był Ecstasy i Tonight w remasterze 2026. Bardzo nocny, bardzo miękki obraz na koniec dnia. Zostańcie z nami, bo za chwilę dołożymy jeszcze jedną muzyczną kartę do tego wieczoru.

To był horyzont i w pół drogi. I to jest właśnie ten moment, kiedy noc robi się najbardziej miękka. Zostańcie z nami, bo za chwilę dokładamy jeszcze jeden numer i nie zwalniamy nawet.

To był Horyzont i W pół drogi. Numer, który zostawia po sobie trochę przestrzeni i trochę ciszy. A my właśnie tą ciszę zaraz zapełnimy kolejną muzyczną chwilą, więc zostańcie jeszcze z nami.

takie noce lubią lekki puls i trochę przestrzeni. A my właśnie w tym rytmie płyniemy dalej. Jeśli jesteście jeszcze z nami, to świetnie. Ten wieczór naprawdę dobrze się układa.

Wieczór trzyma się świetnie, muzyka robi swoje, a my tylko dokładamy do tego kilka ciepłych słów. Zostańcie blisko, bo za chwilę jeszcze trochę tej nocnej energii popłynie dalej.

to był SHA-256 i Refuse to Be. Mocny, wyprostowany numer na tę porę. A my już zaraz dokładamy następny kawałek, więc nie odchodźcie daleko od anteny.

SH256 i Refuse to Be. Kawałek z charakterem, bez odrobiny wahania. A przed nami jeszcze nocna przestrzeń, która dziś najlepiej brzmi właśnie tak. Trochę ciemniej i spokojniej.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Piękny, nocny klimat, taki z lekko przygaszonym światłem. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym nastroju, bo zaraz popłynie kolejny kawałek.

To był Sound Alcove i That Night Nola. Nocna, miękka rzecz, która dobrze niesie ten wieczór dalej. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ta radiowa noc ma w sobie sporo dobrego światła.

To był Ekstazie i Tonight. Numer, który dobrze trzyma ten wieczór w napięciu, ale bez pośpiechu. A my zaraz wrócimy już z kolejną porcją muzyki, więc zostańcie blisko.

0: weight in my chest.
1: To był Static Lovers i Turn Me On. Pulsujący numer, który jeszcze trzyma ten wieczór w ruchu. A my już za chwilę dorzucimy do tego kolejną porcję muzyki, więc zostańcie z nami.

i właśnie tak lubimy ten wieczór, gdy muzyka niesie się spokojnie, a my tylko dokładamy od siebie kilka ciepłych słów. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo ten radiowy klimat naprawdę dobrze

to był Wild Tech i Cut the Rope. Numer, który dobrze domknął ten fragment wieczoru. A za chwilę pojawi się jeszcze jeden mocny, nocny akcent. Więc zostańcie blisko radia.

Jest już wieczór, więc ten moment najlepiej smakuje właśnie tak. Trochę ciszej, trochę głębiej, bez pośpiechu. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze, bo to właśnie wtedy radio lubi mówić.

To był Ecstasy i Tonight Remaster 2026. Numer, który pięknie domyka ten wieczorny odcinek. A już za moment dorzucimy coś bardziej tanecznego, więc zostańcie z nami.

To był Klub 24 i Dance All Night. Numer, który dobrze trzymał tempo aż do samej końcówki. A no już za chwilę przeniesiemy się w trochę bardziej nocny klimat. Więc zostańcie przy Radio Synteza.

a my w tym wieczorze płyniemy dalej spokojnym nurtem, bez pośpiechu i bez hałasu. Dobrze, że jesteście, bo właśnie takie chwile lubią najlepsze radiowe historie. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Piękny, nocny klimat, który zostawia po sobie trochę światła,

dużo przestrzeni. A już za chwilę wróci do nas kolejny wieczorny numer, więc zostańcie blisko.

wieczór już dobrze się ułoży, a takie chwile lubią właśnie ten miękki, spokojny rytm. Jeśli jesteście jeszcze z nami, to zostańcie. Radio ma dziś naprawdę przyjemny nocny oddech.

To był Ecstasy i Tonight. I dokładnie tak lubimy kończyć letni wieczór. Miękko, z odrobiną blasku i bez zbędnego hałasu. A za chwilę dorzucimy jeszcze trochę klubowego ciepła, więc zostańcie z radiem.

Dobrze, że jesteście z nami o tej porze, bo nocne granie ma swój własny rytm. Jeszcze przez chwilę płyniemy na spokojnym klubowym pulsie, a potem zrobi się już naprawdę późno wieczorem.

To był Wild Tech i Tonight. Kawałek, który zostawia po sobie trochę energii i jeszcze trochę nocy w powietrzu. A my zostajemy przy tym klimacie. Spokojnie i bez pośpiechu. Bo ten wieczór naprawdę lubi dobre brzmienie.

Dobrze, że zostajecie z nami o tej porze, bo nocne granie lubi właśnie taki płynny, miękki ruch. Jeszcze chwila i dołożymy do tego trochę bardziej gorącego pulsu, więc nie odchodźcie dalej.

nową miejską. I dobrze, bo właśnie o tej porze muzyka lubi brać nas za rękę i prowadzić dalej, bez pośpiechu.

To był Static Lovers i Turn Me On, a ten klubowy puls jeszcze chwilę zostaje z nami. Za moment wjedzie coś mocniejszego, więc jeśli macie ochotę na odrobinę nocnej energii, zostańcie koniecznie.

No i pięknie, bo dokładnie o to chodzi w takim wieczorze. Trochę napięcia, trochę luzu i muzyka, która niesie dalej. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo ten nocny klimat dopiero się rozkręca.

To był Wildtech i Cut the Rope, numer, który naprawdę umie podkręcić nocny klimat. A dalej zostajemy przy tej późnej, lekko zadymionej energii, więc nie odchodźcie, jeszcze chwilę razem popłyniemy.

Zostańcie jeszcze chwilę z tą nocną linią dźwięku, bo ona naprawdę dobrze niesie ten wieczór, a my płyniemy dalej, spokojnie, z muzyką, która robi dokładnie tyle miejsca, ile trzeba.

Sound Alcove i That Night in NOLA, piękny nocny spacer po jazzowym półmroku, a za chwilę Ecstasy i Tonight w remasterze 2026. Zostajemy w tej samej świetlistej atmosferze.

Właśnie tak lubię ten moment anteny. Kiedy noc robi się miękka, a muzyka niesie wszystko sama. Zostańcie z nami, bo ten klimat jeszcze przez chwilę pięknie się rozlewa po eterze.

To był Ecstasy i Tonight w remasterze 2026. Nocne światło w wersji tanecznej. A za chwilę Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót, więc zostajemy przy tym miękkim, jazzowym pulsie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

to był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Zaczyna się dzień, a ten wieczór nic się nie wciąż kończy. Pięknie trzyma swój rytm. Zmienia się po chwili wracamy z Sound Alcove i That Night in Nola. Więc noc dalej zostaje w dobrych rękach.

Ten wieczór ma w sobie coś bardzo filmowego. Najpierw miękki puls, teraz ta nocna przestrzeń, która spokojnie niesie nas dalej. Zostańcie z nami, bo to dopiero rozkręca swoją ciszę. Holding stories yet to be told.

Count Alcoff i That Night in Nola. Nocna opowieść podana bardzo miękko. A teraz zostajemy jeszcze chwilę z tą ciszą i płynnie przechodzimy do Leniwe poranki i niech będzie.

Nola. Noc, która naprawdę umie trzymać nas przy sobie. A za moment leniwe poranki i niech będzie. Więc zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, ciepłym nastroju.

To był San Talkov i That Night in Nola, a przed nami jeszcze chwila spokojnego, nocnego kołysania. Zostańcie z nami, bo po chwili wrócimy z daleka fala i tamte dni.

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. Dokładnie taki numer, który zostawia po sobie miękki ślad. A teraz, zaraz dołożymy jeszcze trochę nocnego grania, więc zostańcie blisko radia.

to był Leniwe Poranki i Niech Będzie Miękko Bez Pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubimy o tej porze. A za chwilę zostajemy już z Sonder i Desideratą Ermana, więc nie uciekajcie od tej chwili za daleko.

Był Daleka Fala i Tamte Dni. Bardzo filmowy fragment tego wieczoru. A za chwilę Sonder i Desiderata Hermana. Więc zostańcie jeszcze przy tym spokojnym.

utwór, który lubi zostawić po sobie trochę myśli. A za moment Karma dla kota i Zostań. Więc jeśli macie ochotę, zostańcie jeszcze z nami przy tym wieczorze.

kończymy właśnie z Karma dla kota i Zostań. I to był bardzo miękki finał tego fragmentu wieczoru. A zaraz po granicy dorzucimy Ewa Orfę i jeszcze jeden obrót. Więc zostańcie jeszcze chwilę przy tej fali.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Kończymy właśnie z Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. I to był bardzo dobry, spokojny obrót wieczoru. A po granicy dołożymy jeszcze brzdęk nadbrzeża i damę flisak. Więc zostańcie z nami na tę dalszą część nocy.

Miło, że jesteście z nami o tej porze, kiedy wieczór już naprawdę zwalnia tempo, a w tle płynie Sound Alcove i That Night in Nola, więc to dobry moment, żeby po prostu odetchnąć i zostać przy tej miękkiej, nocnej atmosferze. Glass of whiskey on the rocks so cold, holding stories yet to be told.

Kończymy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola. I to był piękny, nocny oddech przed kolejną piosenką. A zaraz po granicy dorzucimy winylowe ziomki i pomarańcze. Więc zostańcie z nami jeszcze na ten smak wieczoru.

Kończymy właśnie z winylowe ziomki i pomarańcze. I to był naprawdę ciepły, lekko roztańczony finał tej części wieczoru. A po granicy zostajemy jeszcze przy Leniwe poranki i Niech będzie. Więc niech to dalej płynie spokojnie z nami.

Kończymy właśnie z Leniwe Poranki i Niech Będzie. I to był taki kawałek, przy którym łatwo złapać oddech, a za chwilę zostaniemy jeszcze chwilę przy tym nastroju i wrócimy do Was z kolejną porcją muzyki.

Miło, że jesteście z nami o tej 25. Zostańcie jeszcze chwilę, bo ten wieczór ładnie nam się układa, a po muzyce wrócimy do Was z kolejną porcją spokojnego radiowego oddechu.

Słuchamy właśnie polifonii i sygnału nocy. I od razu robi się trochę bardziej tajemniczo, trochę bardziej nocno. Zostańcie z nami, bo ten klimat dopiero się rozkręca.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy. Piękny, migoczący finał tego fragmentu wieczoru. A po granicy wrzucamy jeszcze Sercem Miasta i Warszawę. Więc zostańcie z nami, bo noc wciąż ma nam sporo do powiedzenia.

sercem miasta i Warszawo już niesie ten wieczór trochę szerzej, trochę jaśniej. A my tylko podkręcamy atmosferę i zostajemy z wami jeszcze na chwilę. Bo to jest ten moment, kiedy noc naprawdę

To był sercem miasta i Warszawo i ładnie domknął nam ten miejski wieczór. A zaraz po granicy dorzucamy Standard i Echo Serca. Więc zostańcie z nami, bo jeszcze trochę emocji dziś przed nami.

był Standard i Echo Serca. Piękny, mocny finał tego wieczornego odcinka. A po granicy mamy jeszcze Na Czas i Znak. Więc jeśli macie ochotę na chwilę ciszej, bliżej serca, to zostańcie z nami.

Na antenie właśnie Polifonia i Sygnał Nocy. Zostańcie z nami, bo ten wieczór ładnie się układa. A jeśli macie ochotę się odezwać, to my tu jesteśmy i czekamy.

0: Niech będzie nasz.
1: To był na czas i znak i ładnie domknął ten odcinek wieczoru, a po granicy dorzucamy, spawaliśmy z teściem i całą noc. Więc jeśli macie ochotę zostać jeszcze chwilę w tym nocnym rytmie, to zostańcie z nami.

To był Spawaliśmy z Teściem i Całą noc. Dokładnie taki finał, jaki lubimy. Trochę ciepła, trochę uśmiechu i noc, która jeszcze nie chce iść spać. A my już szykujemy dla Was kolejny kawałek tej muzycznej drogi, więc zostańcie blisko.

to był Standard i Echo Serca. I to był dokładnie ten rodzaj utworu, który zostaje w głowie jeszcze chwilę po wybrzmieniu. A zaraz po nim mamy Sound Alcove i That Night in Nola. Więc robi się nam bardzo nocno, bardzo miękko i bardzo poradiowemu.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Nocny, miękki klimat, który pięknie zostaje pod powiekami. A po granicy wchodzą Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Więc zostajemy jeszcze chwilę w tym jazzowym półmroku.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To był Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Ładnie zamknął ten nocny fragment i zostawił nam jeszcze chwilę miękkiego brzmienia. A po granicy wchodzimy z Sonder i Desideratą Ermana. Więc zostańcie, jeśli macie ochotę, na moment spokoju i trochę refleksji.

0: Piotrze, noc ma swój własny rytm, prawda? Tak jakby każde mgnienie miało swój niepowtarzalny klimat.
1: No właśnie, a czasami czuję, że noc to taki DJ, który miksuje nasze myśli i emocje.
0: Zdecydowanie. Kocham ten moment, gdy dobra muzyka potrafi wyciszyć cały dzień.
1: Serio? Czasami to aż niesamowite, jak jedna piosenka może zamienić zgiełk w harmonię.
0: Aż chce się przytulić do dźwięków, prawda? Taka nocna terapia.
1: Tak jakby każda nuta miała swoje serce. Dlatego zostańcie z nami. To będzie magiczny wieczór.
0: Tak jest, wszyscy ruszamy z muzyką, bo noc dopiero się zaczyna.

To był Zonder i Desiderata Ermana. Ładny, spokojny finał, taki do zostania jeszcze przez chwilę przy radiu. A po granicy wraca Sound Alcove i That Night in Nola. Więc noc nadal gra swoją miękką, klubową melodię.

Noc już naprawdę rozłożyła się wygodnie na antenie, a my lubimy ten moment, kiedy muzyka płynie trochę wolniej i bez pośpiechu. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. Takie godziny

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Noc wciąż ma swój miękki puls i bardzo dobrze jej tu z nami. A po granicy zostajemy z Leniwe Poranki i Niech Będzie, więc jeszcze chwilę posiedźcie przy tym spokojnym brzmieniu.

Warszawie jest teraz 14,6 stopnia, wilgotno i po deszczu, więc noc ma dziś taki lekko przygaszony oddech. Jeśli też macie ochotę na trochę spokoju po całym dniu, zostańcie jeszcze z nami. Muzyka zrobi resztę.

Noc robi się coraz spokojniejsza. A my lubimy takie chwile, kiedy muzyka prowadzi nas bez pośpiechu. Za moment zostaniemy przy odrobinie lżejszego brzmienia.

To był Ewa Orfe, jeszcze jeden obrót. I dalej kręcimy się już tylko wokół mocnego, spokojnego brzmienia. Zostajemy w tej samej miękkiej atmosferze, więc nie odrywajcie się za daleko od radia.

pora już trochę późniejsza, więc zostawiamy sobie dziś głównie miękkie, nocne tempo i ten przyjemny, cichy puls w tle. Jeśli macie ochotę wyhamować razem z nami po całym dniu, to jesteście w najlepszym miejscu.

To był Sonder i Desiderata Hermana. Spokojnie i bez pośpiechu, tak jak lubimy o tej porze. A kiedy ta noc jeszcze trochę się rozwinie, wrócimy do Was z nowym nocnym sygnałem i dalej popłyniemy już w ciszy między dźwiękami.

późny wieczór ma w sobie coś z miękkiego półcienia, więc zostajemy przy spokojniejszym tempie i nie gnamy przed siebie. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę. Muzyka naprawdę dobrze dziś oddycha.

nadaje. To był ten nocny, miękki puls, który tak dobrze niesie nas dalej przez późny wieczór. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym samym półmroku i pozwalamy muzyce mówić za nas.

zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo ten wieczór ma już dokładnie taki odcień, kiedy muzyka mówi cicho, ale bardzo trafnie. A skoro noc tak ładnie się układa, to my po prostu płyniemy dalej razem z nią.

A jeśli ktoś dziś zasypia przy radiu, to właśnie o to chodzi, żeby noc była łagodna, równa i trochę kojąca. My trzymamy ten spokojny rytm dalej, bez pośpiechu i bez zbędnego hałasu.

Wieczór już naprawdę miękko się układa, a my zostawiamy sobie tylko ten najprzyjemniejszy, wolniejszy oddech anteny. Zostańcie z nami, jeśli lubicie, kiedy muzyka prowadzi dalej sama.

To była ta nocna lekkość, która nie potrzebuje wielkich słów, tylko dobrego tempa i chwili oddechu. A my dalej trzymamy Was przy tej samej spokojnej fali. Dokładnie tam, gdzie muzyka robi się najładniejsza.

krok, więc niech tak już zostanie. Bez pośpiechu, bez szumu, z miejscem na oddech między dźwiękami. My tylko dokładamy kolejną porcję tej spokojnej atmosfery i płyniemy dalej razem z Wami.

Jest już naprawdę późno, więc zostawiamy wszystko w tym miękkim, nocnym rytmie. Niech muzyka prowadzi Was dalej, spokojnie, a my tylko cicho towarzyszymy po drodze.

zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo ten wieczór naprawdę pięknie się niesie. A my krok po kroku dokładamy do niego tylko kolejne spokojne dźwięki.

Właśnie takie noce lubimy najbardziej. Bez pośpiechu, z oddechem i z muzyką, która sama układa się w spokojną opowieść. Zostańcie z nami, bo jeszcze chwilę będziemy trzymać ten dobry, miękki nastrój.

jest już prawie w samym środku nocy, więc niech ten spokój zostanie z nami jak najdłużej. My tylko cicho dołączamy do tej ciszy kilka dźwięków i płyniemy dalej razem z Wami.

takie chwile mają w sobie coś uspokajającego, jakby noc sama ściszała oddech. My tylko trzymamy ten nastrój razem z Wami i pozwalamy muzyce mówić dalej.

0: Północ już się zbliża. Razem z nią ten szczególny rodzaj spokoju, którego nie da się podrobić. Zostańcie z nami jeszcze chwilę. Noc ma dziś naprawdę dobry rytm.
1: Jazz Soria gra. O, London, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

więc dokładamy do niej jeszcze trochę ciepła. Zostańcie z nami. Za chwilę znów odezwie się muzyka, która lubi grać właśnie wtedy, kiedy świat

a potem już tylko to, co w nocy najprzyjemniejsze. Trochę ciszy, trochę dźwięku i to dobre wrażenie, że wszystko jest dokładnie na swoim miejscu. My zostajemy z Wami jeszcze przez chwilę.

tak właśnie płynie ten wieczór. Spokojnie, równo i bez pośpiechu. Zostańcie jeszcze chwilę, bo noc ma dziś naprawdę dobry smak.

to jest ten rodzaj nocy, kiedy nawet cisza ma swój rytm. My tylko delikatnie go podkreślamy i zostajemy z Wami jeszcze przez chwilę.

Noc dalej płynie swoim spokojnym tempem, a my trzymamy z nią równy krok. Zostańcie z nami. Za chwilę muzyka zrobi następny, bardzo miękki krok naprzód.

0: kryje Bydgoszcz w roku światło śle. Serce Polski, gdzie czas staje.
1: Na antenie dalej trzymamy ten nocny, miękki klimat. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas. Jesteśmy tutaj razem z wami.

po nocnej stronie dnia wszystko brzmi trochę miękiej, spokojniej i bliżej. Zostańcie z nami. Jeszcze przez chwilę będziemy razem z tą muzyką.

Noc ma swój własny oddech i właśnie w takim tempie chcemy dziś z Wami płynąć. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wróci muzyka.

noc już naprawdę idzie swoim własnym krokiem. A my tylko pilnujemy, żeby ten krok był przyjemny. Zostańcie z nami. Zaraz wróci muzyka i zrobi

Jesteśmy już naprawdę blisko ciszy, która ma w sobie najwięcej uroku. Zostańcie jeszcze z nami, bo ta noc dopiero się rozkręca.

Ta noc ma w sobie coś bardzo łagodnego, więc nie będziemy jej poganiać. My po prostu towarzyszymy Wam dalej i pilnujemy tego miękkiego.

Jeszcze chwila i ten nocny plan popłynie dalej, bez żadnego pośpiechu. My zostajemy tu z wami, cicho i równo, jak dobra muzyka po północy.

Już za moment zrobi się jeszcze spokojniej, ale my zostajemy przy Was dokładnie na tę chwilę. Niech ta noc płynie swoim tempem, a muzyka niech niesie wszystko dalej.

Ta noc ma dziś pięknie jazzowy oddech, a po chwili dołoży się do niej jeszcze trochę mocniejsza energia. Zostańcie z nami, bo muzyka prowadzi ten wieczór bardzo dobrze.

Ta noc ma w sobie elegancję spokojnej rozmowy. I dokładnie tak chcemy ją dziś prowadzić. Zostańcie z nami jeszcze chwilę. Muzyka już wie, gdzie płynąć dalej.

Ta noc brzmi teraz bardzo miękko i bardzo filmowo. Jeśli jesteście z nami, zostańcie jeszcze chwilę. Przed nami dalej piękna muzyczna droga.

Jeszcze chwila i ta noc przejdzie w kolejny muzyczny oddech. My tylko delikatnie podtrzymujemy ten klimat i idziemy z nim dalej, razem z Wami.

Ta noc nadal niesie nas miękko, bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubimy najbardziej. Za moment dorzucimy do niej jeszcze trochę jazzu, więc zostańcie z nami.

Już za moment zabrzmi u nas Bydgoszcz w jazzowym nastroju, a noc dostanie jeszcze trochę ciepła. Zostańcie z nami, bo to będzie bardzo przyjemny oddech przed kolejną muzyką.

pięknie nam się ta noc układa, spokojnie i z charakterem. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment muzyka zabierze nas dalej.

Ta noc lubi takie spokojne przejścia, bez zmartwień i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze dużo dobrego grania.

Noc płynie dalej bardzo gładko, a my dokładamy do niej tylko tyle słów, ile trzeba. Zostańcie przy radiu, bo zaraz popłynie kolejny spokój.

Noc ma dziś w sobie trochę refleksji i trochę ciepła, więc płyniemy właśnie w takim kierunku. Zostańcie z nami, bo za chwilę muzyka powie to, czego czasem nie trzeba już dopowiadać.

Zostawiamy tę noc dokładnie w takim miękkim rytmie, jaki lubimy najbardziej. Przed nami jeszcze chwila bardzo spokojnej muzyki, więc zostańcie

Noc dalej płynie spokojnie. I właśnie o to nam chodzi. Zostańcie z nami, bo zaraz zrobi się jeszcze bardziej miękko

zostańcie jeszcze chwilę, bo ta noc naprawdę pięknie się rozkłada w dźwiękach. My wrócimy do Was za moment, a teraz niech muzyka

brzmi dziś wyjątkowo miękko, więc zostajemy w tym klimacie. Dajcie się jeszcze ponieść muzyce, a my wrócimy do Was za chwilę.

zostańcie jeszcze z nami, bo noc lubi takie miękkie przejścia i spokojne domknięcie. Za moment muzyka poprowadzi nas dalej, już bez pośpiechu.

Noc jest dziś łagodna, więc niech taka zostanie jeszcze przez chwilę. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją spokojnego grania.

Potem przyjdzie już bardziej refleksyjny moment, taki do słuchania trochę ciszej i uważniej. Zostańcie jeszcze z nami, bo ta noc ma w sobie sporo dobrego spokoju.

Dęk nadbrzeża i jego Kto wie gdzie. A za chwilę, jeszcze chwilę posłuchamy Desideraty Ermana. Noc robi się coraz spokojniejsza, więc zostańcie z nami.

Noc płynie dalej w bardzo spokojnym tempie. Dokładnie tak, jak lubimy o tej porze. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo przed nami miękkie,

a za chwilę zostaniemy już przy bardziej kojącym brzmieniu, takim do nocnego wyciszenia. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze trochę pięknych dźwięków.

zostańcie z nami, bo nocny jazz najlepiej smakuje bez pośpiechu. Za chwilę przeniesiemy się jeszcze głębiej w ten spokojny, miękki

za chwilę zostaniemy jeszcze przy nocnym, miękkim brzmieniu. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami trochę dłużej. To dobry moment na spokojny oddech przed snem.

zostańcie jeszcze na chwilę, bo noc ma przed sobą trochę pięknego, spokojnego pulsowania. A za moment przeniesiemy się w trochę bardziej rozświetlony

To był Sound Alcove i jego That Night in Nola. A za chwilę Ecstasy z Tonight w remasterze 2026. Noc robi się coraz bardziej świetlista, więc zostańcie z nami.

Noc dalej płynie w swoim rytmie, a my dokładamy do niej trochę elektronicznego ciepła. Zostańcie z nami, bo za moment będzie jeszcze odrobinę bardziej pulsująco.

To był Ekstazje i Tonight w remasterze 2026, a za chwilę Static Lovers z Turn Me On. Noc robi się coraz bardziej klubowa, więc zostańcie z nami.

Noc już lekko pulsuje, a my dokładamy do niej kolejne klubowe światło. Zostańcie z nami, bo za moment robi się jeszcze bardziej hipnotyczny.

Po tej chwili zostajemy już w pełnym klubowym pulsie, a potem jeszcze jeden taneczny krok, więc nie odchodźcie od głośników.

To był Club 24 i Hypnotica, a za chwilę Club 24 z Dancehall Night. Noc jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, więc zostańcie z nami.

jeszcze chwilę pobujany się w tym nocnym rytmie, a potem wejdzie już bardziej miękki, świetlisty klimat. Zostańcie z nami do końca tego zestawu.

Jeszcze odrobina klubowego błysku, a potem wejdzie spokojniejsze Tonight. Nie odchodźcie, to jeszcze piękny kawałek

To był Ecstasy i Tonight, a za chwilę Wild Tech z Tonight. Zostańcie z nami jeszcze na moment, bo noc lubi takie miękkie przejścia.

Za moment zostaniemy przy nocnym klimacie, choć tym razem w trochę bardziej rockowym odcieniu. A potem Wild Tech i też Tonight, więc będzie jeszcze jedna inna energia.

jeszcze chwilę zostajemy przy tym nocnym pulsie, a potem wjedzie UFO, więc zrobi się już trochę bardziej kosmicznie. Zostańcie z nami, bo noc dopiero się rozkręca.

Za chwilę nocny lot zrobi się już naprawdę kosmiczny, bo po tej końcówce wejdzie UFO. Zostańcie z nami, bo jeszcze przez moment

jeszcze chwila i polecimy dalej w kosmos, bo po tym wejściu zostaje z nami UFO. Trzymajcie się blisko, noc ma jeszcze kilka świateł do pokazania.

zostajemy jeszcze przez moment w kosmicznym tle, a potem wejdzie Wild Tech i Cut the Rope. Noc trzyma tempo, więc nie odrywajcie się od tej fali.

Jeszcze przez chwilę trzymamy się tego nocnego driftu, a po Wildtech przyjdzie Sound Alcove i zrobi się bardziej dymnie, bardziej miękko. Zostańcie z nami, bo noc lubi takie zakręty.

przez chwilę dalej płyniemy na kosmicznej fali, a potem wejdzie Wild Tech z Cut the Rope, więc zrobi się ostrzej. Zostańcie z nami, bo noc jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

Jeszcze chwilę zostajemy przy tym nocnym pędzie, a potem dołączy Dance All Night, więc parkiet dalej nie zasypia. Trzymajcie się blisko, bo my też zostajemy na fali.

Już za moment wskoczy Wild Tech z Cut the Rope, a potem polecimy dalej przez noc. Zostańcie z nami, bo ten blok dopiero się rozpędza.

jeszcze chwilę trzymamy tempo, a potem Sound Alkow przyniesie trochę nocnego oddechu. Zostańcie z nami, bo po tym numerze zrobi się bardziej miękko.

Jeszcze przez moment płyniemy na nocnym brzegu, a zaraz wskoczy Klub 24 i zrobi się tanecznie. Zostańcie z nami, bo parkiet jeszcze nie idzie spać.

Stories yet to be told. Zostajemy jeszcze chwilę przy tym nocnym klimacie, a potem wejdzie ekstazję z Tonight, już trochę bardziej miękko i tanecznie zarazem. Nie uciekajcie, bo noc dopiero się rozkręca.

0: miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił.
1: Za chwilę parkiet przejmie Ecstasy i Tonight, więc robi się już bardziej nocno i bardziej w górę. Zostańcie przy radiu, bo ten blok ma jeszcze trochę energii.
0: Zanim minie noc, jeszcze jedna chwila, prosta tak jak rytm. Nie zatrzymasz czasu, ale możesz.

0: już obok. Dłoń w
1: jeszcze chwilę płyniemy na Tonight od Ecstasy, a zaraz dojdzie ten sam tytuł w oryginale, więc noc robi się naprawdę muzyczna. Zostańcie z nami, bo to jeszcze nie koniec tej tanecznej historii.

rytmem. A teraz najpierw usłyszycie Ekstazję Tonight, a chwilę później ten sam tytuł bez remasteru. Lubię takie radiowe echa, gdy jeden numer dopowiada drugi.

za chwilę usłyszycie jeszcze wersję remaster, a potem bezpośrednio oryginał Tonight od Ekstazie. To taki mały, nocny duet w jednym

Kończymy właśnie Tonight od Ekstazie, a za chwilę wskakuje Funky Boy z All My Love. Zostańcie blisko, bo noc jeszcze chwilę z nami potańczy. Yes.

kończy się właśnie All My Love, a zaraz poleci Good Times, więc robi się coraz bardziej miękko i przyjemnie. Zostańcie z nami, bo noc jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

jeszcze chwila na rozkręcenie się, Turn Me On, a potem wskakuje Hypnotica od Clav24. To już taki moment, kiedy noc naprawdę

Hipnotica jeszcze chwilę trzyma parkiet, a potem dołączy Dance All Night. I noc pojedzie dalej, pełnym światłem. Zostańcie z nami, bo to jeszcze nie jest ostatni taniec.

zostańcie jeszcze przy Hypnotica, a zaraz po niej wjedzie Dance All Night od Club 24. Noc robi się coraz bardziej taneczna, więc nie odchodźcie daleko.

Jeszcze przez chwilę tańczymy z Dance All Night, a potem wejdzie list do męża i zrobi się trochę bardziej po ludzku, trochę bardziej od serca. Zostańcie z nami, bo noc potrafi zaskoczyć nie tylko rytmem.

Jeszcze chwilę zostajemy przy liście do męża, a potem noc popłynie dalej z That Night in Nola. To już moment, kiedy można zwolnić oddech i po prostu

Jeszcze chwilę zostajemy przy That Night in Nola, a zaraz po nim wejdzie jeszcze jeden obrót od Ewy Orfe. To już taki spokojniejszy zakręt nocy z oddechem

zostańcie jeszcze przy That Night in Nola, a potem wejdzie jeszcze jeden obrót i dalej popłyniemy już trochę lżej, trochę

Za chwilę jeszcze wracamy do That Night in Nola, a potem wejdzie jeszcze jeden obrót i zrobimy mały skręt w spokojniejszą stronę nocy. Zostańcie z nami, bo ta godzina lubi dobrze.